0: not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
1: The time is 6 p.m. from Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu
1: 89.3 FM your preferred wholesome radio.
3: كان ساعني الكثير لإسبانيول باعت الكرة من جانبي إسبانيول تمريرة خابئة صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عدى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
4: يا كابلا دريتا para Xavi asistencia de Xavi més cap a la dreta per Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi i menys Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol
5: gol gol gol gol gol
6: Nani.
7: Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
8: One of the great goals in the history of the Man United.